0: Samodina. Ugoja. Freda Kuno. Jakindu. Utakule. Takule mama, utakule. Utakule. Takula kweli, utakule. Keni, keni.
1: Passion kiss.